bar kuindinu wego legi bugo lego donge ni wie ningo kuindinu kyo do kwani panwa.